a u Ligi prvaka večeras za 15 minuta AEK LASK, Klub Briž, Aston Villa, a u 9 Borussia Dortmund, Villarreal, Lille Betis, Porto, Manchester City i poslastica Real Madrid Inter.